etondani na patera na pokotsa ndo kwasango chimunga kuchira kwi na ngati muzufunzi ngati sangwande ngunga omenena chakwasinga lasu na be afrika kwa mina tangasa kusane kuti na pokoni biani biani.

19:35. Kwa singa atiando kwa na awa mungo mamboko, aikila kwe na bikwa oko, ngana bikwa oku na ngunamba sambala tibi na penzeni baleota na uku.